kwame muna yo ndu ase ibano ko bi owe bigie wonzo agbi ose ibano ko fu kwase je gima beti adiri gima ma beti adi